0: Ide leto, chcem vám pomôcť a preto tieto rady. Amen. Toto je Boj Orlando.
1: Ranní WC.